Zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kuk, kuky nekukej, puk, puky nepupej, kukali a pupali a pupali a kukali a kuk, pukali a puk, tuky, tuky, tuky, tuk a už ani muk. Kukalia, kukalia, pupalia, kukalia, kuk, pupalia, kuk, juki, juki, juki, juki, a už ani muk.